Passport! Passport! Passport!

piękne i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

Był już tak jak zamieś historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie obrali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy obrali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

Słyszysz nagle imię i gwałtownie Gioconda, bezwrotnie pustka, mrok cisza. Gioconda to ona przemyka po pięknych krużgankach, przestronnych komnatach, tam gdzie łuk

piękne i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rzuca.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

0: Felipe,
1: a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot, tydzień później dwa razy Wrocław.

0: ogo, będą znutri mieć czapę, będą złote mieć zęby, będą brudne mieć łapy.
1: Resort łamać zacznij za szybko, powoli, zbyt szybko nie wolno, bo za mało zaboli.
0: Jedna żuja ma cię wsypać, będzie wszawić i pluć, na policzek pocałować, a z ust jej

Bye-bye.

Dracena, twoja katana na moich plecach.

0: Dobry wieczór. Witamy po drobnych problemach technicznych. Już jesteśmy na antenie, mamy gościa ze sobą, mamy całą ekipę, więc możemy zaczynać. Audycja sportowa, dzisiaj gościem Paulina Szymanel.
1: Witam serdecznie.
0: Witamy tutaj naszego gościa. Paulina Szymanel uprawia trójbój siłowy. Jesteś znana jako mrówka trójbojówka. Opowiedz nam, dlaczego trójbój i czym jest ten trójbój siłowy?
1: No to zaczniemy sobie od tego, czym jest trójbój siłowy. Trójbój siłowy jest to nieolimpijska dyscyplina sportowa, polegająca po prostu na tym, żeby podnieść jak najwięcej w trzech bojach, w przysiadzie ze sztangą na plecach, z wyciskaniu leżąc i w martwym ciągu. Trójbój siłowy dzieli się na dwie kategorie, jakby dwa rodzaje trójboju mamy. Jeżeli mówimy stricte o trójboju siłowym, to jest to trójbój siłowy sprzętowy, czyli w specjalistycznym sprzęcie pomagającym podnieść jeszcze więcej. Natomiast rodzaj trójboju, który jest na akademickich mistrzostwach Polski, to trójbój siłowy klasyczny, gdzie nie ma specjalistycznego sprzętu, który pomaga dźwignąć więcej ciężarów.
0: No my znamy ogólnie dyscyplinę olimpijską, raczej bardziej podnoszenie ciężarów, czyli to jest raczej bardziej dwubój.
1: To jest dwubój olimpijski. To jest rwanie i podrzut, zupełnie coś innego, zupełnie inny sport.
0: I zupełnie z niczym się nie łączy tak naprawdę z trójbojem, tak? Czy no dźwiganie ciężarów jest to samo, tylko że po prostu...
1: Nie, to jest zupełnie co innego. Akurat teraz niedawno miałam okazję spróbować przez chwilę przestać trenować stricte trójbój i trenowałam blokiem typowo pod dwubój olimpijski i to jest zupełnie co innego. Tam jest więcej dynamiki, trzeba być po prostu szybszym, a w trójboju siłowym to jest po prostu sport bardzo statyczny, gdzie trzeba się zabetonować jak najmocniej, żeby dźwignąć ten maksymalny ciężar bezpiecznie.
0: To na pewno też koncentracja ma duże znaczenie, bo to musisz w pewnym jednym momencie użyć największej możliwej siły, tak?
1: Tak, i spiąć jakby całe calutkie ciało od palca u stopy dosłownie do czubka głowy. Musi być wszystko dopięte idealnie, żeby podnieść bezpiecznie jak najwięcej.
0: I na pewno też rozgrzane, bo to łatwo można o kontuzję, jeśli tutaj całe ciało musi działać.
1: Tak, tak, tak, tak. Rozgrzewka jest bardzo ważna jest mobilka, bardzo ważne są aktywacje, znajomość swojego ciała na tyle, żeby wiedzieć, które partie w jaki sposób rozgrzać, żeby to jak najefektywniej przełożyło się na wynik w trójboju, na wynik treningowy.
0: A ile jest prób podczas takiego konkursu? Ile masz prób, żeby podnieść jakiś ciężar? Bo jeśli chodzi o podnoszenie ciężarów, ja akurat tutaj znowu będę porównywał, chociaż mówisz, że to jest coś innego, to tam jest zawsze, że to są te trzy próby w rwaniu, trzy próby w podrzucie. Czy u was też jest tak, że to się próbami, czy jednak jedna...
1: Tak, dokładnie tak. Zawody wyglądają bardzo podobnie. Najpierw jest przysiad, są trzy podejścia na przysiad, następnie jest wyciskanie leżąc, trzy podejścia na wyciskanie leżąc i martwy ciąg, trzy podejścia na martwy ciąg. Z tym, że w dwuboju jest tak, że kolejność jest według ciężaru, czyli jeżeli na przykład jedna osoba swoje drugie podejście ma bardzo bliskie pierwszemu, to praktycznie startuje od razu, a w trójboju jest według kolejności jakby zawodników, czyli jeżeli mam w grupie 11 osób, wystartuję jako pierwsza w grupie, zrobię pierwsze podejście, to potem idzie te 10 osób i dopiero potem ja znowu robię drugie podejście.
0: Czyli masz czas na odpoczynek.
1: Mam czas na odpoczynek.
0: Masz właśnie takie przygotowanie jeszcze do tego
1: Dokładnie
0: podejścia.
1: Tak.
0: No to na pewno jest udogodnienie i łatwiej na pewno podczas zawodów jest, jeśli masz trochę czasu na odpoczynek, na zregenerowanie się. A dlaczego zdecydowałaś się uprawiać trójbój siłowy? Co ciebie skłoniło do tego?
1: Właściwie zaczęłam, w 2014 po prostu zaczęłam chodzić na siłownię w celach poprawy sylwetki, tak jak każda baba. Jako, że miałam trochę ułatwienie, bo chodziłam z bratem na siłownię, to mój brat się interesował kulturystyką, zawsze mnie zachęcał do tego, żebym gdzieś tam dodawała po prostu ciężar w każdym ćwiczeniu, żeby ta sylwetka się poprawiała. No to tak robiłam. W zasadzie z całego trójboju robiłam wtedy tylko przysiady. nazwijmy to przysiady, to wyglądało strasznie, ale no, na coś na wzór przysiadów. I w tych przysiadach byłam całkiem niezła. W sensie ważyłam 45 kilo wtedy, robiłam jakieś 60-70 kilo na powtórzenia. I w taki sposób mnie dostrzegł jeden z trenerów na siłowni i zaproponował właśnie start w trójboju. Nie miałam pojęcia, co to jest, ale stwierdziłam, że okej, zróbmy to. I wystartowałam w pierwszych zawodach w 2017 roku, czyli po praktycznie 4 latach trenowania kulturystyki, 3 latach trenowania kulturystyki. Wystartowałam w 2017 na pierwszych zawodach, to był Puchar Polski i spaliłam te zawody.
0: No, debiuty nie zawsze bywają kolorowe. Tak. A jak długo przygotowywałaś się konkretnie do trójboju siłowego, żeby wystartować w zawodach pierwszych?
1: To było bardzo takie trochę raz kozie śmierć, w sensie do tych zawodów, pierwszych z moich zawodów przygotowywałam się stricte pod trójbój jakieś 3 miesiące, gdzie 3 miesiące przed startem, 4 może, zaczęłam się uczyć wyciskania w ogóle i martwego ciągu. I tak wystartowałam. I no tylko mówię, spaliłam. Byłam nieklasyfikowana na tych zawodach, spaliłam na przysiadach ten start.
0: Czyli
1: ale
0: 3 razy,
1: zakochałam.
0: Tak? 3 razy
1: tak,
0: nie udało
1: się podnieść. Tak, 3 razy popełniłam zupełnie inny błąd. Za każdym razem inny.
0: No tak to czasami jest. To jest taki sport, że można się spalić, można być nieklasyfikowanym. Niewiele jest takich sportów, myślę, no tak. w skali całych, no bo tak znamy gry zespołowe czy coś, no to tutaj to spalić się można ewentualnie czerwoną kartką.
1: Dokładnie.
0: Albo ze wstydu, jeśli się zrobi jakiś błąd. A kto był twoją inspiracją? Dlaczego, no kto ciebie zachęcił do tego? Mówiłaś, że brat, z bratem zaczęłaś chodzić?
1: Z bratem zaczęłam trenować kulturystykę, później trener na siłowni mnie zauważył i zaproponował ten trójbój. Ale takiej stricte inspiracji nigdy nie miałam. Później zaczęłam się może interesować trochę trójbojem. Jest kilka sportowców, ale to bardziej właśnie w takim świecie trójboju, których bardzo cenię ich pracę. Jak rzucę nazwiska, to pewnie mało kto będzie znał. Megan Scanlon na przykład, wspaniała atletka. Ale takiej stricte inspiracji, żeby inspirować się kimś konkretnym, to niekoniecznie.
0: A czy są w świecie trójbojowców, tak się mówi, tak?
1: Trójboistów.
0: Trójboistów. Ludzie, którzy są multisportowcami, czy też uprawiają inne dyscypliny, czy raczej tylko są wyspecjalizowani w trójbój siłowy?
1: Tak. Tak naprawdę bardzo dużo osób, które teraz rozpoczęło trenowanie trójboju albo tam w niedawnym czasie, to są po prostu byli sportowcy, którzy coś już trenowali wcześniej i tak naprawdę to jest bardzo dobry sposób, bo baza siłowa jest ogromna u takich osób. Bardzo dużo teraz zauważyłam, że dwuboistek i dwuboistów zaczęło trenować trójbój właśnie. Niekoniecznie, że się przerzuciło z dwuboju na trójbój, ale trenują to równolegle albo właśnie się przerzuciło. Bardzo dużo ze sztuk walki osób przechodzi na trójbój albo trenuje to równolegle. Jest sporo osób, które trenują wiele sportów jednocześnie i w tym właśnie trójbój.
0: No to jednak sporty siłowe, to jak mówisz, baza jest na pewno spora, bo to trzeba jednak trochę czasu spędzić na siłowni, żeby ciężary podnosić. A jak często trenujesz? Mówisz, że 3 miesiące czy 4 przygotowywałaś się do pierwszego startu. Jak to teraz wygląda? Jesteś już trochę bardziej profesjonalna niż wtedy. I ile razy w tygodniu siedzisz na siłowni?
1: Teraz...
0: Po ile godzin? Jak to wygląda?
1: Teraz w obecnym bloku trenuję sobie 4 do 5 razy w tygodniu i są to treningi stricte siłowe. Dodatkowo sobie chodzę raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie na trening bokserski, nazwijmy to, żeby po prostu dodać innego bodźca i mam też sporo elementów właśnie dwuboju w obecnym planie, żeby znowu kolejnie inny bodziec dać do planu i też sobie biegam raz w tygodniu w konkretnym tempie.
0: Czyli ogólnorozwojowo jednak trzeba się przygotowywać, żeby całe ciało funkcjonowało też na treningach?
1: A nie tylko ta
0: jedna... No i tak musi twoje całe ciało tak naprawdę w dyscyplinie funkcjonuje. Ale powiedz, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces w trójboju siłowym? No bo ty chyba, myślę, można powiedzieć, że już osiągnęłaś sukces, tyle lat trenujesz, startujesz na zawodach, stałaś się dosyć popularna przez to w internecie. I jak do tego dążyłaś? Co się stało, że osiągnęłaś ten sukces?
1: Jeszcze nie osiągnęłam sukcesu, który chciałabym osiągnąć. Jeszcze jestem daleko od tego, co sobie wyznaczyłam jako cel, ale wierzę, że kiedyś mi się uda tam dotrzeć. Co trzeba robić, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, to po prostu trzeba ciężko pracować. I to nie jest kwestia tego, że mamy po prostu chodzić na treningi i na treningach dawać siebie wszystko 100% albo nic, wcale nie. To chodzi o 100% w ujęciu całodobowym. W sensie 100% w ciągu całego dnia ma się tyczyć również regeneracji, która jest bardzo pomijana w dzisiejszych czasach. Ma się dotyczyć również jedzenia i nie tylko treningów. To nie chodzi o to tylko, żeby pójść na trening, na treningu zrobić wszystko najlepiej jak potrafię, wrócić do domu, położyć się, leżeć bykiem na kanapie, oglądać telewizję i jeść chipsy, bo odwaliłam trening. Nie. Cały dzień ma być skupiony na tym, co mogę zrobić, żeby poprawić trening jutro, co mogę zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas po treningu, przed treningiem dzisiaj i co mogę zrobić, żeby zapobiec ewentualnym kontuzjom i tak dalej. Czyli to wymaga naprawdę tam trochę większego poświęcenia, bo wiem po sobie, że jak troszeczkę oleję jakiś temat, czy to temat bardzo dużo ostatnio, znaczy dużo, no trochę zaczęłam jogować i bardzo dużo mi to pomaga i wiem, że jak kiedyś po prostu olałam temat mobilki i jogi, to łatwo się wywalałam na treningach, czyli to nie było coś, co po prostu mi się nie chciało tego robić w domu. I to było coś takiego, że no, nie dawałam wtedy 100% w ciągu całego dnia, bo dawałam te 100% tylko na treningu i to było bez sensu. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz ciężko pracować cały dzień.
0: Mieć mentalność sportowca i być zawsze gotowy, czyli zakaz fast foodów, czy nie do końca?
1: Znaczy, to zależy. Jeżeli twój organizm dobrze reaguje na fast foody, nie masz z tym problemu, śmiało jedz. Mężczyźni w kategoriach 100+, no nie wyobrażam sobie, żeby uzupełniali swoje zapotrzebowanie kaloryczne trójboiści, przypuśćmy chłop ważący 130-140 kilo, tylko czystym jedzeniem. To jest a wykonalne. Oni muszą jeść po 8000 kalorii dziennie, więc no w tym momencie te fast foody gdzieś tam no trzeba jednak wcisnąć, ale to nie ma być jakby, to nie może stanowić całego jadłospisu, dokładnie. To musi być zróżnicowana dieta. No w moim przypadku ja na przykład nie mogę jeść takich rzeczy, więc u mnie to jest po prostu czyste, w 90% czyste żarcie i jak dietetyk pozwoli, to coś tam se dorzucę i tyle.
0: Bo tutaj też zwróciłaś uwagę, że wcześniej tam miałaś 45 kg, teraz mówisz, że faceci mają po 130 kg. Na pewno są podziały kategorii wagowych.
1: Tak, są kategorie wagowe.
0: I w związku z tym są zawody w konkretnych kategoriach wagowych, czy podczas zawodów jest po prostu podział?
1: W konkretnych kategoriach wagowych. Hmm? W konkretnych kategoriach wagowych. Jak ja zaczynałam, to startowałam w kategorii do 47 kg i teraz już od 2 lat praktycznie jestem w kategorii do 52 kg.
0: Czyli trzeba trzymać wagę, bo jak wyjdzie 52,1,
1: tak, to już
0: jest kategoria wyżej i ciężar
1: inny. Nie tyle kategoria wyżej, co to w większości, bo też są różne federacje, w których się startuje i różne zasady. I w momencie, kiedy masz 52,1, to po prostu nie startujesz. Jesteś wykluczony ze startu. Masz w mojej federacji ważenie jest 2 godziny przed startem, więc do pół godziny przed startem można jeszcze zbić tą wagę, czyli pójść gdzieś pobiegać i się wysikać te 100 gramów, czy tam wypluć te 100 gramów, bo to są różne sposoby na zbicie tej wagi. No ja akurat jestem na etapie od 2 lat dobijania do 52 kg i próbuję właśnie ważyć więcej. No już powoli coś tam idzie do góry, więc fajnie.
0: To jest właśnie ciekawe, bo często też się słyszy przy bokserach czy przy judo, też są kategorie wagowe I to tak działa właśnie, że to trzeba jednak tego bardzo kontrolować, bardzo tego pilnować, no bo to jest już
1: tak.
0: Trzeba... ogromny dramat, jeśli się gdzieś przekroczy ten limit i naraz się dyskwalifikuje z zawodów, do których się przygotowywało bardzo długo.
1: No dokładnie, ale to mówię, to wymaga pilnowania takiego stałego, a nie jak wielu sportowców się budzi na 2 tygodnie czy tydzień przed startem, że musi 4 kilo zbić w tydzień, no to jest... W przypadku kobiety, która waży 70 kilo, czy tam 60 kilo, zbicie 4 kilo w tydzień, to jest drastyczny spadek siły. No w przypadku faceta, który waży 130 kilo, te 4 kilo to jest nic. No
0: bo to procentowo się to składa.
1: No,
0: tak?
1: Dokładnie.
0: My jesteśmy na Politechnice, to możemy tutaj o procentach, o różnych działaniach matematycznych porozmawiać. Ale dobrze, to jeszcze skupmy się na trójboju siłowym. Jak dużo osób uprawia ten sport w Polsce i jak dużo w Trójmieście? No bo skoro jesteś z Trójmiasta, to pewnie znasz cały światek trójboju siłowego z Trójmiasta. Jak to wygląda?
1: Powiem szczerze, że jeżeli miałabym zrobić taką mapę Polski trójboju, to Trójmiasto byłoby na bardzo mało zagęstnione, zaludnione. W takim sensie, że ja mam wrażenie, że na Pomorzu jest w ogóle bardzo mało zawodników trójboju. Najwięcej jest na Śląsku, południe Polski, tam jest ogrom trójboistów i trójboistek. Tak samo na wschodzie jest ich sporo, a właśnie Pomorze Zachodniopomorskie jest bardzo mało takich ludzi, którzy trenują trójbój. Teraz jest już coraz więcej, co prawda. Zauważa się, że jest coraz więcej osób trenujących i chcących trenować trójbój, ale to wciąż jest moim zdaniem bardzo mało w porównaniu do tego, co jest na południu Polski.
0: To na pewno też rozkłada się na gęstość zawodów. Pewnie regionalnych zawodów tutaj jest mało, jeśli jest mało trójboistów.
1: No tak, w zasadzie jest tylko regionalna jest akademicka Liga Pomorza chyba raz w roku, czasami 2 razy w roku zrobią.
0: No i to jest na pewno utrudnienie, bo jeśli ktoś jest w trybie startowym gdzieś na Śląsku, to znając życie ma raz na miesiąc,
1: to
0: czy tam nawet
1: no
0: 2 razy
1: na miesiąc
0: w miesiącu.
1: To nie, to jest za często, żeby robić tak zawody w trójboju. No te ligi akademickie są tam, nie wiem nawet, czy tam są częściej, czy nie. Szczerze powiem, że nie wiem. Nie będę się wypowiadać.
0: A jak to wygląda na świecie? Czy to jest w Polsce, Polska jest jakoś w czołówce światowej, czy w europejskiej choćby? Czy to raczej inne kraje wiodą prym?
1: Niestety w większości przypadków inne kraje wiodą prym. Natomiast tak jak mówiłam, mamy 2 rodzaje trójboju. Jest to trójbój sprzętowy, trójbój RAF, klasyczny. I w trójboju sprzętowym, który jest polega na tym dźwiganiu w specjalistycznym sprzęcie, Polacy mają dosyć bardzo silną obsadę. No przede wszystkim mamy Jarosława Lecha, który jest 14-krotnym albo 17-krotnym. Nie chcę teraz jakiegoś głupa palnąć.
0: Kilkunastokrotnym
1: mistrzem świata. Mistrzem świata z rzędu w tej dziedzinie. Także to jest naprawdę, naprawdę niesamowita osobowość. I bardzo dużo w Polsce mamy bardzo dobrych wyciskaczy. Czyli bo w trójboju mamy wyciskanie leżąc między innymi, ale wyciskanie leżąc jest też osobną dziedziną sportu.
0: Właśnie.
1: I są zawody tylko z wyciskania leżąc i w Polsce mamy bardzo dużo, bardzo dobrych wyciskaczy i weteranów mamy przesilnych. Po prostu mam tak silnych weteranów, że to jest wow.
0: A mówiłaś o legendzie, tak? Trójboju siłowego, czyli Jarosławie Lechu, tak?
1: O Lechu.
0: Czy miałaś okazję spotkać się z panem Jarosławem Olechem na zawodach, czy gdzieś wymienić jakieś uwagi?
1: Widziałam go na zawodach, ale jakby nie odważyłam się podejść i porozmawiać, szczerze mówiąc.
0: No bo to tak jest, jeśli się spotka jakąś legendę swojego sportu, to trudno jest podejść. A to tak naprawdę jest taka sama osoba jak my, tylko że trudno jest się przełamać. To
1: tak
0: często,
1: prawda.
0: Tak często mamy. Jak to wygląda z perspektywami rozwoju dyscypliny? Uważasz, że to wszystko idzie w dobrym kierunku? Bo teraz jest taka moda na siłownię i czy to ma wpływ na to, że trójbój siłowy, bo mówisz, że się rozwija w Polsce coraz więcej trójboistów?
1: Tak, uważam, że się ogromnie rozwija. Jakby to, co było, jak startowałam w 2017 roku, ilość nie tylko zawodników, mówię przede wszystkim w ogóle o kobietach, które zaczęły trenować. Wtedy, w 2017, było stosunkowo mało tych kobiet. Może, nie wiem, 30-40 zawodniczek na całe zawody. W tym momencie... Z tego, co pamiętam, to chyba to były akademickie Mistrzostwa Europy rok temu, na których było zgłoszonych więcej kobiet niż mężczyzn, więcej dziewczyn niż mężczyzn, niż chłopaków. I także kobiet to w ogóle jest naprawdę coraz więcej i uważam, że sport się naprawdę bardzo rozwija się dostęp do siłowni, do sprzętu specjalistycznego. Także idzie to naprawdę w dobrym, w bardzo fajnym kierunku.
0: To bardzo ciekawe, bo wydaje się, że sporty siłowe to są raczej domeną męską, tak można by było powiedzieć jako laik, a mówisz, że jednak kobiety gdzieś tam się już zaczynają przeważać.
1: Oj, kobiety naprawdę teraz są niesamowicie silne kobiety. Jak ja oglądam zawodniczki i ich treningi, to dziewczyny są naprawdę niesamowicie silne.
0: A ty zaczęłaś trenować już, mówisz, w 2017 roku, tak?
1: Mhm.
0: A od którego wieku tak normalnie zaczynają trenować sportowcy, trójboiści? Jak to wygląda w wieku życia? Czy to też trzeba być po 20 już, czy jednak od juniorskiego?
1: Od juniorskiego, jak najbardziej od juniorskiego. W ogóle zacząć dźwigać można od małego i te wszystkie mity, że jak dziecko będzie dźwigało jako malutkie, to nie urośnie, to kręgosłup przestanie się rozwijać, to jest wszystko ściema. Mamy teraz już dostęp do tak zaawansowanej wiedzy, że wiemy, że tak nie jest. Oczywiście tylko do tego to wymaga, praca z dzieckiem wymaga pracy ze specjalistą, który będzie wiedział, jak to ciało użyć, żeby zminimalizować ryzyko jakiejkolwiek kontuzji, bo jednak u dzieci te mięśnie są jeszcze dosyć mało rozwinięte. Niemniej jednak dzieciaki mogą trenować i również starsi ludzie, naprawdę starsi, w sensie 70+, również trenują. I to pokazują naprawdę wspaniałe wyniki i wspaniałą formę w wieku 70, nawet 80 lat.
0: Dobrze. Zaczęliśmy już rozmowę, opowiedzieliśmy, czym jest trójbój siłowy. Wywołaliśmy też kontuzję. O kontuzjach porozmawiamy już po krótkiej przerwie muzycznej. Teraz zapraszamy na muzykę. Krzysztof Krawczyk nam zaśpiewa może. Teraz, zaraz po przerwie. W przerwie kilka piosenek i po przerwie wrócimy do rozmowy.

0: get to know him 6 times. I'll leave a message. I'll call you back as soon as possible. It's an emergency. It's real, real important. Call 911 because I can't help.
1: Rozgrzewamy łącza. Radio SAR.pl.
2: Witamy po przerwie muzycznej. Moim gościem jest Paulina Szymanel, znana jako Mrówka Trójbojówka. Więc kim jest Mrówka Trójbojówka?

0: Kim jest Mrówka Trójbojówka? Mrówka Trójbojówka jest przede wszystkim zawodnikiem, ale jest też trenerem. Obecnie jestem trenerem, niedawno mocno się rozwinęłam pod tym względem. Mam już 20, a już niedługo będzie to 21 podopiecznych w zasadzie z całej Polski. Także jestem zarówno trenerem, jak i zawodnikiem.
1: Czy taki trener musi teraz stacjonarnie pracować ze swoim zawodnikiem, czy działasz też online, jak większość dzisiejszych dziedzin życia?
0: Generalnie działam online, bo mam właśnie ludzi z całej Polski tak naprawdę, z Olsztyna, z Opola i tak dalej. Ale warunkiem jakby przystąpienia do mojego mrowiska jest pierwszy trening u mnie. Koniecznie pierwszy trening musi być u mnie, musi zawodnik przyjechać, najlepiej na 2 dni, bo wtedy sobie zdążę z nim wszystko przerobić, bo bardzo dużo w swojej pracy trenerskiej opieram na podstawach, jakimi jest oddech, bo mało kto potrafi prawidłowo oddychać. I oddech i praca brzuchem jest dla mnie najważniejsza. To samo się dzieje z pracą stopy, którą również dosyć mocno przerabiamy, i pracą łopatki. To są 3 punkty, które zawsze przerabiam priorytetowo na takim spotkaniu i dopiero potem, jak to ogarniemy, to możemy przejść do bojów i zwykle te boje robimy następnego dnia. Także warunkiem jest przyjazd stacjonarny, bo bez tego nie ma szans na wytłumaczenie online, o co mi chodzi.
1: To jakie sukcesy odniosłaś jako zawodniczka, a jakie jako trenerka? Czy już masz jakieś sukcesy jako trenerka? Bo mówisz, że dopiero od niedawna zaczynasz, tak?
0: Nie, mam też sukcesy. To zacznę od moich trenerskich sukcesów. W zasadzie jestem trenerem już chyba, ile? Ponad rok. 1,5 roku albo nawet 2 lata. Nawet nie pamiętam dokładnie. Moje zawodniczki zdobywają medale na Mistrzostwach Polski w wyciskaniu. No, też w tym ostatnim roku było mało startów tak naprawdę, więc ciężko to cokolwiek powiedzieć. Ale dziewczyny zdobywają sporo medali właśnie w Mistrzostwach Polski w wyciskaniu, w Pucharze Polski w wyciskaniu. Na tym byłyśmy. W sprzętowych zawodach również. Sporo, mam jedną zawodniczkę, która trenuje w sprzęcie, obecnie już 2, ale jedna już wystartowała i zrobiła 2 razy już ma rekord Polski zrobiony, także mam naprawdę, naprawdę silne to moje mrowisko. I atakuję teraz jeszcze, przygotowuję się z 7 osobami na zawody w samym martwym ciągu, a potem będą akademickie Mistrzostwa Polski, gdzie też będę wystawiała sporo zawodników, nie tylko z Politechniki Gdańskiej.
1: No dobrze, a mówisz, jako trener masz już sukcesy, a jako zawodniczka do jakiego etapu doszłaś już i co byś chciała jeszcze osiągnąć?
0: No jako zawodniczka w zasadzie jestem mistrzynią Polski od 2017 roku nieustannie i i na tych zawodach międzynarodowych to taki mój największy w zasadzie sukces to jest Akademickie Mistrzostwo Świata w Estonii z 2019 roku. Na tych zawodach po raz pierwszy usłyszałam hymn Polski. Było to niesamowite przeżycie i obiecałam sobie właśnie wtedy, że usłyszę ten hymn jeszcze nie raz i chcę go usłyszeć na Mistrzostwach Świata, nie akademickich, tylko normalnych Mistrzostwach Świata, także taki sobie cel postawiłam. Bardzo wysoka poprzeczka, ale wierzę, że kiedyś do niej dotrę.
1: A czy jest duża różnica między akademickimi zawodami, na przykład na Mistrzostwach Polski, a mistrzostwami normalnymi?
0: Przypuśćmy między Mistrzostwami Polski a akademickimi Mistrzostwami Polski. Ja uwielbiam AMP-y. Uwielbiam Akademickie Mistrzostwa Polski. Organizacja jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Bo chodzi o pytanie dotyczy organizacji, czy...
1: Bardziej poziom też mi chodziło, żeby...
0: A, poziom. Poziom na akademickich mistrzostwach Polski jest bardzo wysoki. Bardzo wielu studentów startuje również na mistrzostwach Polski, więc jakby poziom jest bardzo, bardzo podobny.
1: A jeśli chodzi o świat czy Europę, bo mówisz, że też miałaś doświadczenia, że byłaś już na akademickich mistrzostwach Europy i świata, nawet mistrzynią, a mistrzostwa świata to już jednak jest...
0: Nie, jednak różnica między akademickimi mistrzostwami świata a mistrzostwami świata jest no, ogromna. Przede wszystkim dlatego, że przede wszystkim chodzi o różnicę wieku, bo mistrzostwa świata, bo ja mówię o mistrzostwach świata normalnych open, czyli dla seniorów, czyli to jest od 23 do 40 roku życia. Natomiast akademickie międzynarodowe są chyba do 25 roku życia, z tego co pamiętam. Więc no to są jednak młodsze osoby. Juniorzy no zawsze będą troszeczkę słabsi. Jakby ten poziom juniorów będzie niższy niż w przypadku seniorów. A taki z moich obserwacji też, jak sobie tak obserwuję na Instagramie, czytam jakieś badania, to taki pik, jakby to powiedzieć, pik.
1: No, apogeum najlepszy.
0: Tak, najlepszy moment to jest, najlepszy wiek to jest około 30. Musi 4 lata.
1: To jeszcze spokojnie, to jeszcze będziesz miała Mistrzostwo Świata i wtedy będziemy mogli też w Radiu SAR się cieszyć, że nasza mistrzyni świata była u nas jeszcze jako akademicka wtedy. Tak. No dobrze, to jeszcze chciałbym się ciebie spytać, kim jest Paulina Szymanel, a nie Mrówka Trójbojówka? Wiem, że studiowałaś na Politechnice, nie bez przyczyny jesteśmy teraz na Politechnice w Radiu Politechnicznym. Jak to wygląda twoja kariera życiowa poza trójbojem siłowym?
0: Studiowałam na Politechnice najpierw inżynierię biomedyczną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Tam zrobiłam inżyniera, następnie przepisałam się na studia magisterskie na International Management, na Wydział Zarządzania i Ekonomii. I niedawno się obroniłam właśnie, obroniłam magisterkę z tego kierunku.
1: To gratulujemy.
0: Dziękuję.
1: Świętować będziemy po audycji.
0: Obroniłam tą magisterkę 3 dni po starcie na zawodach, także to był naprawdę dla mnie nie lada sukces, że to zrobiłam, bo byłam bardzo zmęczona po tych zawodach.
1: To na pewno jest trudne łączyć taką karierę sportową z karierą naukową, można powiedzieć, no bo jednak stopień magisterski to już jest naukowo wysoko.
0: W zasadzie przyznam szczerze, że jak zaczęłam odnosić jakieś tam sukcesy coraz większe, na początku było naprawdę bardzo trudno, no szczególnie na ETI było trudno, ale z czasem jak zaczęłam osiągnąć jakieś sukcesy, to też prowadzący to zauważali i mogłam się ubiegać o indywidualny program studiów i w związku z czym nie musiałam być na każdych zajęciach obecna fizycznie, co mi bardzo, bardzo ułatwiało sprawę, bo mogłam sobie wtedy też pracować, trenować i przyjeżdżać tylko tam na parę godzin w tygodniu na zajęcia. Co i tak nie było wcale takie łatwe, bo mieszkałam i pracowałam, jak pracowałam jeszcze w biurze, to pracowałam w Gdyni i musiałam dojeżdżać do Gdańska, to też trochę czasu zajmowało. No ale i tak znacznie lepiej niż jakbym miała być na każdych zajęciach. Więc taki indywidualny program studiów mocno mi ułatwił życie, bardzo mocno.
1: Tak, mówisz, że zajmujesz się i trenerką, i startowaniem w zawodach. Czy to jest sport dochodowy? Czy możesz się z tego utrzymać, czy jednak musisz gdzieś pracować jeszcze poza tym?
0: Jestem trenerem i z tego się utrzymuję w tym momencie. To jest jakby uprawianie trójboju siłowego nie daje żadnego dochodu. Chyba, że się startuje w zawodach, które mają nagrody pieniężne po prostu. Mam taki jeden start ze sobą, właśnie to był Arnold Classic Europe w 2019 roku we wrześniu i tam zdobyłam po prostu nagrodę pieniężną za wygraną. Ale jednak większość No, większość zawodów to nie oferuje nagród pieniężnych, nie da się z tego utrzymać. Trójbój siłowy sportem nieolimpijskim, w związku z czym no, nie ma dotacji i no, też miasta nie patrzą takim przychylnym okiem na sportowców sportów nieolimpijskich.
1: Tak, a opowiadałaś, że Arnold Classic, tak? To były zawody, w których zarobiłaś pieniądze. Już tutaj za kulisami mówiliśmy, kto jest organizatorem tych zawodów, ale powiedz też szerokiemu gronu publiczności.
0: Tak, Arnold Schwarzenegger, to są dosyć znane zawody w Stanach i po prostu zrobili wersję jeszcze w Europie, która się odbywa rokrocznie w Barcelonie.
1: Zawsze w Barcelonie, tak?
0: Zawsze w Barcelonie.
1: I pan Arnold Schwarzenegger przychodzi?
0: Jest, nawet kibicuje. mam z nim nawet zdjęcie, jak stoi takie 6 metrów ode mnie. Jest przysłonięty lampami i w ogóle go nie widać, ale on tam jest jakby co.
1: No to już jest taka gwiazda światowego formatu, że myślę, że większość naszych słuchaczy zna pana Arnolda Schwarzeneggera z różnych filmów i z tej jego postawy, z tej jego postury. Wydaje mi się, że on trenował kulturystykę, tak?
0: Tak, trenował kulturystykę.
1: A trójbój siłowy też?
0: Nie.
1: Ale organizuje zawody?
0: Te Arnold Classic Europe na przykład to nie są zawody tylko w trójboju. To jest ogromny kompleks, w którym są i targi różnych firm i tak dalej. I oprócz tego są zawody takich szalonych sportów. I właśnie tam to ja startowałam w zawodach w sprzęcie. Pierwszego dnia było wyciskanie, drugiego dnia był cały trójbój w sprzęcie. Ale były też inne zawody, jakieś te Ninja Warrior, mnóstwo tych kulturystycznych wersji, crossfity, nie crossfity, na rolkach ludzie, takie sztuczki na rolkach, nie wiem, niestety, jeżeli ktoś mnie słucha, kto trenuje, to a ja nie wiem, jak to się nazywa, to jest mi przykro, przepraszam, ale no nie wiem, jak się nazywa takie jeżdżenie na rolkach i omijanie takich małych pachołków, no w każdym razie oni to robili.
1: Taki
0: slalom i oni to tak fajnie robili i na przykład były właśnie takie zawody, to jest po prostu ogromny kompleks z różnymi takimi szalonymi sportami.
1: Czyli poza tym, że startowałaś, to też miałaś taką wycieczkę krajoznawczą i zobaczyłaś bardzo ciekawe zawody w innych sportach.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Skąd się wziął pseudonim Mrówka Trójbojówka? Bo jest bardzo ciekawy, mówisz o swoim mrowisku już, jako o tych swoich zawodniczkach, które pod tobą trenują. Czy ktoś gdzieś kiedyś tak na ciebie powiedział, czy to raczej tak wyszło?
0: Tak powiedział, tylko że w zerówce, czy tam w pierwszej klasie podstawówki po prostu zawsze byłam mała. I zawsze byłam mała, jak chłopaki z klasy się ze mnie śmiali, że jestem mała i nazwali mnie Mrówka. I na początku oczywiście się obrażałam i w ogóle, ale no potem już tak przyjęłam i tak zostało. I została po prostu Mrówka. A trójbojówka, bo po prostu...
1: Fajnie się rymuje.
0: Jak zakładałam fanpage'a sportem, na Facebooku, tak. To szukałam czegoś, jak to nazwa, przecież nie nazwa się Mrówka Trójboistka. Ej, Mrówka no nie, Trójbojówka właśnie. Brzmi spoko, biorę.
1: A to jest ciekawe, bo Mrówka tak naprawdę no, nie jest obraźliwym, no bo Mrówka to jest pracująca, Mrówka to jest siła.
0: No tak, ale powiedz to 6- czy 7-letniemu dziecku.
1: Tak. Kiedy jest się małym dzieckiem, to zawsze tak to wygląda, że jednak to wszystkie przezwiska są obraźliwe,
0: no
1: obojętnie
0: tak,
1: sobie się nie powiedziało.
0: Tak, dokładnie tak.
1: A czy interesujesz się też innymi sportami? Czy oglądasz jakieś sporty, czy gdzieś chodzisz na jakieś wydarzenia, w którym się tego mamy bardzo dużo różnych dyscyplin? Jak to wygląda? Czy masz na to czas?
0: Teraz już w ogóle nie mam czasu na chodzenie po mieście i w ogóle nawet w tym roku na jarmarku świątecznym nie byłam. Ale nie, jestem w tym momencie jestem bardzo zaabsorbowana właśnie trójbojem. Trójbojem klasycznym, trójbojem sprzętowym. Uwielbiam oglądać sobie czasami w wolnym czasie. No po prostu oglądać jakieś zawody stare, gdzie tam ludzie startują i robią jakieś super rekordy i to jest ekstra. No lubię, mnie to po prostu jara. Wiele osób no, nie widzi nic ciekawego w tym, że do ziomek robi przysiad ze sztangą na plecach i wstaje. I co w tym jest fajnego? No dla mnie to jest super.
1: Ludzi interesuje kolarstwo, których na rowerach jadą przez 7 godzin
0: no
1: i ludzie
0: właśnie,
1: siedzą przed telewizorem
0: no właśnie, dokładnie. Także no każdy lubi co innego. Ja na przykład bardzo dużo osób lubi tenis, oglądać tenis. Nienawidzę oglądać tenisa, w ogóle nie widzę tam nic fajnego w sensie i rozumiem tak samo ludzi, którzy nie są w stanie oglądać zawodów bo w trójboju, bo no, one nie są ciekawe dla ludzi, którzy się tym nie interesują. No.
1: Tak, no właśnie.
0: Szczerze. zależy.
1: Jest mało sportów, które są tak naprawdę dynamiczne i atrakcyjne wizualnie, ale ludzie jednak gdzieś się interesują.
0: Dokładnie.
1: Piłka nożna też jest, szczególnie polska piłka nożna, jest takim sportem, który nie jest ciekawy. No bo tam się dzieje jedna akcja na 5-10 minut.
0: No nie jest ciekawy.
1: I tam się nic nie dzieje, a jednak pieniędzy mają tyle, że zabawa trwa.
0: No dokładnie.
1: Tak, i wszyscy sobie oglądają i każdy mecz jest transmitowany. Nigdy nie widziałem transmisji z zawodów trójboju.
0: No
1: czy
0: nie.
1: Są takie? Zdarzają się?
0: Online, na YouTubach, no, po prostu są transmisje online normalnie, tylko że no, w internecie trzeba to oglądać, nie w telewizji.
1: Tak, no samo to, że zobacz, mamy 17-krotnego mistrza świata, już to ustaliliśmy, że 17-krotny, pan Jarosław Olech. I no tak naprawdę myślę, że większość ludzi w Polsce nie wie w ogóle, że taka osoba istnieje.
0: No właśnie.
1: Ja jak tak już usłyszałem to imię i nazwisko, to już gdzieś kiedyś słyszałem, ale ja jestem fanatykiem sportu. Ale dużo ludzi raczej nie dotarło nigdy do pana Jarosława, a jest jednak 17-krotnie najlepszy na świecie. Jest
0: dosłownie
1: mistrzem
0: jest najlepszy
1: w jakiejś dziedzinie.
0: Jest mistrzem świata i tak mało osób go zna i to jest bolesne.
1: Tak.
0: Ale piłkarza jakiegoś tam drugiej ligi to każdy... powie,
1: dokładnie.
0: Kto tam jest na bramce, czy coś takiego.
1: I przechodząc przez Długą w Gdańsku, wszyscy się zatrzymują i chcą sobie z nim zrobić zdjęcie. A
0: tak.
1: Pan Jarosław pewnie tylko, znając życie z postury, by był wyróżniający się. Chociaż nie wiem, w kategoria
0: 74,
1: no to
0: nie,
1: nawet by się
0: malutki.
1: Nie wyróżniał, tak. Dobrze, no to skupmy się teraz na takich twoich odczuciach. Jak to wygląda? Bo dzisiaj trochę tremy miałaś przed mikrofonem, ale jak to na zawodach wygląda? Czy masz taką tremę, czy bardziej się stresowałaś na maturze, czy nie wiem, na egzaminach inżynierskich, czy magisterskich. Jak to u ciebie wygląda?
0: Znaczy, egzaminy inżynierskie, magisterskie to były dla mnie zawsze bardziej stresujące, bo wystąpienia publiczne są dla mnie stresujące. Tutaj jest fajnie, bo nie ma kamery i nikt nie widzi moich reakcji na twarzy, ale no, wystąpienia jednak przed ludźmi no, są dla mnie mocno stresujące. Jednak w momencie, gdy jestem na zawodach, to jestem w zupełnie innym świecie. Nie słyszę, co się dzieje wokół mnie za bardzo. Ja się po prostu wyłączam, mam zadanie do wykonania. Mam wyjść na pomost, wychodzę na pomost, robię, słucham sędziów, patrzę na ich oceny i tyle. I jest stres przed zawodami, zawsze jest stres. Rzadko. Miałam tylko w sumie jedne zawody w życiu, w których przespałam noc przed zawodami. Na każde zawody na każdych zawodach startuję po 2-3 godzinach snu, nie mogę spać w ogóle, leżę w łóżku, oczy jak 5 złotówy, jestem zmęczona, chce mi się spać, ale nie mogę zasnąć. I już do tego przywykłam, już się z tym pogodziłam, że nie muszę zasnąć, bo i tak, bo jak śpię mało, to mam dobre zawody po prostu. Więc już do tego przywykłam. I stresuję się bardzo, jest spory, najgorzej jest do pierwszego przysiadu tak naprawdę i to powie też wiele osób, ze względu na to, że przysiady też bardzo często są niezaliczone za głębokość i gdzieś tam jest, to jest jednak jakby pierwsze podejście z zawodów w ogóle, które będzie oceniane. I jeżeli są pierwsze przysiady i pierwsze przysiady są zaliczone, to potem już ten stres taki, negatywny przeradza się w taką adrenalinę i taką, że chcę rozwalić wszystko i wtedy chcę zrobić wszystko i w ogóle jest super. Także, znaczy no nie zawsze jest super, ale do pierwszego przysiadu jest stres taki niefajny, a po pierwszym przysiadzie jest już ta pozytywna adrenalina. Także tak to wygląda u mnie.
1: Też mówisz tutaj o sędziach, o ocenianiu waszych występów. Czy to wygląda tak, że macie jakieś noty za styl, czy to raczej jest zaliczenie lub niezaliczenie?
0: Nie,
1: jest 3 sędziów pewnie,
0: jest
1: tak?
0: Jest 3 sędziów i można popełnić błędy techniczne w trakcie wykonywania boju. Nie ma czegoś takiego jak noty za styl. Na szczęście. Mamy po prostu, trzeba podnieść dany ciężar wewnątrz danych zasad, czyli przysiad musi być odpowiednio głęboki, ruch musi być płynny, nie może być podzielony na 2 ruchy, nie może być ruchu sztangi w dół, ruchu ciała w dół podczas stawania. Przysiad musi być wykonany na komendy. No jest sporo jakby takich zasad, które muszą być spełnione, żeby bój był zaliczony. No i po prostu bój jest zaliczany decyzją głosów, czyli mamy białą, czerwoną karteczkę i dwie białe wystarczą.
1: Dokładnie, dwie więc właśnie o to zawsze mi chodziło. Czy jednogłośność, czy nie jednogłośność jeszcze jest.
0: Fajnie jest, jak jest jednogłośność, ale dwie białe wystarczą. I to jest takie, jadę na zawody, to liczą się opinie tylko dwóch osób.
1: Dobrze, mieliśmy jeszcze po przerwie porozmawiać na temat kontuzji w sporcie trójbojowym. Jak to wygląda? Te kontuzje zdarzają się na zawodach, czy się nie zdarzają? Bardziej na treningach, czy poza treningami? Jak to wygląda?
0: Zdarzają się, oczywiście, że się zdarzają. I ja zauważyłam, że w trójboju siłowym, tak jak już sobie rozmawialiśmy wcześniej, wielu trójboistów, tak naprawdę większość kontuzji doznaje poza salą treningową. Czyli przez to, że ten trening się jakby wyrobiła się opinia o treningu trójbojowym takim, że to musi być trening po prostu siłowy, przysiad, wyciskanie, martwy ciąg cały czas, to my pracujemy w jednej płaszczyźnie, no i trzeba jednak zadbać o to, dlatego ja właśnie robię sobie ten boks, bo tam jest praca w innej płaszczyźnie, to jest inny bodziec. Dodatkowo sobie macham jeszcze taką buławą, to też jest inny bodziec, pracuję w innej płaszczyźnie. I jakby trzeba dbać o zakresy ruchomości w każdej płaszczyźnie ruchu ciała ludzkiego, bo ciało jest stworzone do ruchu, no żeby jednak zabezpieczyć się przed tymi ewentualnymi kontuzjami. No i no, nie da się ukryć, że każdy bodziec to dodatkowy bodziec inny, to będzie droga ku lepszemu, ku progresowi, tak czy siak. Także te kontuzje, nie no, oczywiście, że też się zdarzają na zawodach. Bardzo często się zdarzają na zawodach, szczególnie w przypadku federacji, w których przysiad jest wykonywany w takich specjalnych taśmach na kolana, tam jest bardzo często, że gdzieś tam rzepka, taśma została źle związana, rzepka gdzieś się ucieka i pod sztangą jest klops.
1: Jeśli można to nazwać, to się staje bardzo widowiskowa kontuzja.
0: No niestety tak.
1: Ale przykra i bolesna na pewno, bo to straszne, kolana to... A czy ty przeżyłaś już jakąś taką poważną kontuzję, czy na razie ciebie to omija?
0: Nie, poważnej kontuzji związanej ze sportem stricte nie miałam. W momentach, gdy gdzieś tam w pośpiechu zaniedbuję, no teraz już nie, ale kiedyś na przykład w pośpiechu gdzieś tam zaniedbywałam odpowiednią rozgrzewkę, to miałam... Nie wiem, jak to nazwać. Miałam po prostu spięty mięsień na tyle, że nie mogłam stawać na jedną nogę i chodziłam praktycznie na jednej, bo nie mogłam się tego bólu pozbyć na przykład, ale to nie były jakby takie mocne kontuzje. Ostatnio też miałam po prostu tak, że w pewnym momencie nie mogłam unosić w ogóle prawej ręki, bo bolał mnie bark, ale to ze względu na przeładowanie treningowe, jakie się pojawiło tam w ostatnim czasie. To było jeszcze w listopadzie, czy tam w październiku i nie nazwę tego kontuzją, to było po prostu chwila, moment i to było naprawione, więc to nie była kontuzja. No ja na szczęście jeszcze nie miałam poważnej kontuzji.
1: Oby jak najdłużej, oby nigdy, najdłużej. Żeby nie było najlepiej, żebyś przez całą karierę mogła sobie spokojnie ćwiczyć i startować. A powiedz mi, jak wygląda cały czas po zawodach, bo mówiłaś, że 3 dni po zawodach się obroniłaś, ale byłaś jeszcze zmęczona, bo to jeszcze ciało się nie zregeneruje. Mówiłaś też o tym, że częstotliwość zawodów jest dosyć rozległa, tak patrząc pod kątem innych dyscyplin, że raz na miesiąc to jednak jest trochę za często. Jak to wygląda po zawodach? Ile czasu potrzebujesz, żeby dojść do siebie, żeby wrócić do treningu i do następnych zawodów, żeby móc podejść?
0: To zależy od osoby i zależy od zawodów, bo tak jak już wspominałam, że ja trenuję zarówno trójbój klasyczny, jak i trójbój sprzętowy i no trójbój sprzętowy jest bardzo mocno męczący, w sensie po ostatnich zawodach, które były w grudniu, no byłam po prostu wykończona, mój organizm był wykończony, nie tyle, że ja byłam zmęczona, że mi się ruszać nie chciało, tylko no, mój organizm dawał mi wyraźne znaki, że trochę przesadziłam, ale no, na zawody się jeździ po to, żeby przesadzać, więc bez przesady. Po takim starcie w trójboju klasycznym też zależy, czy była waga zbijana, czy nie była waga zbijana. No ja zwykle potrzebuję tak jednego, maksymalnie 2 dni odpoczynku, żeby móc wrócić już na salę i zacząć tam już przygotowanie do następnych zawodów. W zasadzie jak my wracamy z jakichkolwiek zawodów, to ja już w aucie oglądam po prostu i analizuję. Mój odpoczynek po zawodach polega na tym, że analizuję moje boje, co zrobiłam źle, co schrzaniłam na zawodach i co mogę zrobić, żeby poprawić to na następne zawody. Te, tak, powroty do domu wyglądają po prostu analizując to, co zrobiłam.
1: A czy jest integracja środowiska i na przykład w trakcie zawodów, czy macie jakieś takie wyjścia integracyjne, czy to raczej wygląda tak, że wszyscy się izolują?
0: Nie, że wszyscy się izolują, są po prostu, jesteśmy w drużynach jakieś i tak dalej, integracja jest, raczej bym powiedziała na zawodach, ponieważ takie zawody trwają zwykle od piątku do niedzieli, to też zależy, bo no, jeżeli jedziemy drużyną, to często jest tak, że te starty są rozłożone, że ktoś startuje w niedzielę, ktoś startuje w sobotę, no to raczej średnio, żeby ktoś tam sobie pochlał i nie pomagał w niedzielę na zawodach, bo jednak no, trójbój się wydaje być sportem indywidualnym, a w rzeczywistości totalnie nie jest. Nie da się być bez pomocy na zawodach. Znaczy, da się, ale jest to bardzo utrudnione. Trójbój jest naprawdę sportem drużynowym.
1: Czyli świętujecie dopiero, jak już wraca się do domu?
0: Ewentualnie.
1: Jakie są sukcesy?
0: Ja nie świętuję raczej tak, więc nie świętuję.
1: Świętujesz analizując występy, tak,
0: tak
1: mówisz.
0: To jest moje świętowanie.
1: Zawsze błędy się analizuje, tak? A nigdy nie ma tego, że wszystko jest idealnie.
0: No nie ma takiej opcji. Zawsze jest coś do poprawy. Zawsze.
1: A powiedz mi, jakie zawody zapadną ci do końca życia w pamięci?
0: Zdecydowanie to Akademicki Puchar Świata w Estonii właśnie w 2019 roku.
1: Ten hymn.
0: Bo to był tam, pierwszy raz usłyszałam hymn i w ogóle jadąc na te zawody, jakby jak są zgłoszenia zawodników na zawody, to widać ostatnie wyniki z jakichś ostatnich zawodów danej osoby.
1: Tak.
0: I ja byłam na trzecim miejscu w tych zgłoszeniach. Ja w ogóle nawet... Nie to, że się nie nastawiłam na wygraną, ja w ogóle tak, no kurde, może mi się uda znowu srebro przywieźć, bo tam rok wcześniej w Czechach zdobyłam srebro i tak myślałam, a potem pewna osoba mi napisała jedno zdanie i tak mi to, dobra, okej, to wygram to w takim razie. I faktycznie tam mi się udało pierwszy raz w życiu fajnie mentalnie, wyjść z fajnym mentalem na te zawody i swoją postawą trochę, powiem bardzo nieładnie, no ale tak było, zniszczyć psychicznie moją rywalkę. Swoją postawą spowodowałam, że ona gdzieś tam...
1: Zabrakło jej pewności siebie.
0: Ostatecznie, mimo że ona miała ogromną jakby... Jej forma, jak sobie wiadomo, gdzieś tam na Instagramie coś tam oglądam czy coś, to jej forma to no, przedstawiała, że no, to będzie coś niesamowitego, a skończyłyśmy jakby z wynikiem takim samym. Ja wygrałam masą ciała, bo byłam od niej znacznie, znacznie lżejsza.
1: To jest niesamowite, że właśnie trochę mało się mówi o tym, że jest jednak ta mental jest w sporcie jest bardzo istotny. I to jest to, że właśnie czasami się wygrywa w szatni, tak jak mówisz, czy postawą gdzieś tam na zawodach
0: tak.
1: I tym, że pokazujesz, tak. Że ty jesteś pewna, że ty tak. Wygrasz i to jest właśnie piękne, że
0: dokładnie
1: tak można też wygrać, a nie tylko tym, że jest się w lepszej formie, jest się trochę lepiej dysponowanym.
0: Mental jest cholernie ważny.
1: No właśnie teraz coraz częściej się wchodzi w tematykę treningu mentalnego. W różnych sportach używa się psychologów do osiągnięcia lepszych wyników. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, no bo jednak to jest bardzo istotny element.
0: To jest naprawdę dobry kierunek.
1: Tak,
0: wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ważne jest myślenie i w ogóle to, że tak naprawdę ludzie muszą zdać sobie sprawę, że przez 90% czasu my gadamy sami do siebie w myślach. Nasze myśli są skierowane do nas samych, więc nakierujmy te myśli w odpowiedni sposób. O to chodzi, bo my w 90% gadamy do siebie to raz, i zwykle, chcąc nie chcąc, to nie są miłe rzeczy, to co my do siebie mówimy. a wystarczy część z tych rzeczy nakierować nie negatywnie. Nie mówię, że pozytywnie, ale nie negatywnie. I to jest po prostu taki game changer w całym życiu, nie tylko w sportowym, ale w ogóle w całym życiu. Że to jest niesamowite, jak wiele można zyskać, kontrolując po prostu swoje myśli.
1: Ważna nauka. Myślę, tak, że to jest super puenta. Jeszcze tylko może spytam, bo też ustaliliśmy gdzieś tam w kuluarach, że strongmeni to jest podobny sport do trójboju. I w strongmenach swego czasu był wielki sponsor, transmisje w telewizji, ogromne pieniądze się pojawiły i teraz trochę to ucichło. Czy myślisz, że kiedyś trójbój też osiągnie takie apogeum, że gdzieś jakiś sponsor przyjdzie, transmisja telewizyjna, naraz to wszystko wybuchnie, wszyscy będą rozpoznawalni jak Mariusz Pudzianowski, nie wiem, Jarosław Dymek.
0: Tak.
1: Myślisz, że tak będzie?
0: Myślę, że tak. Zmierza to w dobrym kierunku. Tak jak mówię, na przestrzeni ostatniego czasu się trójbój ogromnie rozwinął i myślę, że to jest naprawdę... Myślę, że niedługo może tak być, że będą transmisje w telewizji.
1: To tego ci życzymy, żeby tak to było, żeby były transmisje w telewizji, żeby się pojawiły pieniądze z tego naprawdę poważne, bo widać, ile poświęcenia wkładasz w te treningi, w to całe życie podporządkowane na jednej dyscyplinie, a jednak fajnie by było, żeby to kiedyś zwróciło trochę dla ciebie i żebyś mogła sobie z tego wyżyć do końca, do emerytury.
0: O, to by było super.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Mrówka Trójbojówka. Polajkujcie profil na Facebooku, na Instagramie. Gdzieś jeszcze, w jakichś mediach funkcjonujesz?
0: Nie, tylko Facebook i Instagram.
1: Obserwujcie, bo będzie gwiazdą światowego formatu. Na razie jest tylko akademicką mistrzynią, ale będzie mistrzynią. Ja to czuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: the bench and then bench.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go przeczytać.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi

0: bench of the bench. The bench of the bench.
1: Białe wino, na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem naukę.

0: De. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

0: wódce, gdy już doprzedniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co, to się wybrzesz, powiesz, że po dobrej